0: Już czwartek, 23 dzień lipca w kalendarzu i godzina 6 na zegarach. Czas na poranne wiadomości Radia Gra.
1: Strażacy w Chorzowie ugasili pożar niezamieszkałego budynku w centrum miasta. Ugaszenie zarzewi ognia nastąpiło około północy. Co w tej chwili dzieje się na miejscu, powiedział nam oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie, kapitan Michał Adamek.
2: Wszystkie zastępy praktycznie wróciły do swoich jednostek, natomiast na miejscu pracuje jeszcze jeden zastęp w celu dozorowania miejsca pogorzeliska i ewentualnej likwidacji jeszcze jakichś niewielkich zarzewi ognia.
1: Tyle kapitan Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Dobre informacje są takie, że w tym pożarze nikt nie został poszkodowany. To może być spotkanie ostatniej szansy. Dziś w samo południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie rozmawiać z Mateuszem Morawieckim. Przypomnijmy, władze ugrupowania chcą, aby jego członkowie odeszli z politycznych stowarzyszeń, w tym Rozwoju Plus, byłego premiera, pod groźbą wykluczenia z partii. Czy rozpad Prawa i Sprawiedliwości jest możliwy? Jak donosi reporter Kacper Wróblewski, wiele na to wskazuje.
3: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego deklarują, że nie zamierzają zrezygnować z działalności w stowarzyszeniu. Z kolei władze PiSu podkreślają, że Rozwój Plus jest zagrożeniem dla samej partii. Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne. Tak pisze w mediach społecznościowych rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Według moich informacji na piątkowy poranek w siedzibie PiSu na Nowogrodzkiej już planowana jest konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego, jeśli Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy nie złożą wymaganych oświadczeń. Wówczas partia może się uszczuplić o ponad 40 osób, posłów, senatorów i europosłów.
1: Mieszkańcy stolicy Małopolski nie kryją frustracji z powodu przedłużającej się niepewności po odwołaniu prezydenta Krakowa. Niemal 2 miesiące po referendum wciąż nie wyznaczono terminu przedterminowych wyborów. Krakowianie podkreślają, że taki stan zawieszenia nie sprzyja miastu i oceniają sytuację jako efekt politycznych rozgrywek.
4: Nie ma gospodarza nadal i tyle.
5: Wydaje mi się, że Kraków jest w stanie zawieszenia. Lepiej byłoby mieć już jednoznacznie osobę wyznaczoną na stanowisko prezydenta, który zająłby się miastem.
0: Sprawdzamy, co nas czeka w prognozach pogody na czwartek w Toruniu. Od samego rana na razie niestety sporo chmur na niebie i to się szybko nie zmieni, bo prawdopodobnie będzie to bardzo pochmurny dzień, a do tego dołożą nam się opady deszczu, które również przez większą część dnia będą nam towarzyszyć i nie będą to przelotne opady deszczu, ale naprawdę trochę popada. Na termometrach 14-15 stopni od samego rana do około 17-18 maksymalnie w ciągu dnia. Budzimy się już po 6:00, ale na razie powolutku, razem jakoś damy radę. Kawusia, herbatka i do przodu. A na początek Roxette, How Do You Do, Oliwia Ciszewska. Zapraszam na dzisiejszy poranek, gramy!

od razu zrobiło się jakoś tak nostalgicznie. Papa Dance, nasz Disneyland. Chciałoby się pojechać do tego prawdziwego? Chciałoby się? No, ale na razie jesteśmy tu, na miejscu, są wakacje, także będzie dobrze, nawet u siebie. A za chwilę sprawdzimy, co kryje nasz kalendarz oraz jakie święto nietypowe przypada nam 23 lipca.

Wakacyjne rano i dobrze, lecimy z naszym kalendarzem. Mam już go w rękach. 23 dzień lipca, proszę bardzo. Dzisiaj imieniny Brygidy, Bogny, Apolinarii, Joanny, Jana, Bolesława i Kasjana. Najlepszego, uwaga, uwaga, w dzień włóczy kija. A myślę, że to idealne święto na wakacje. Niektórym odpala się właśnie letnią porą taki mały włóczy kij. No to miłych wypraw, szczególnie dziś.

0: czwartkowo o poranku, czyli najlepiej. A skoro szykujemy się powoli do wyjazdu z domu, no to przejdziemy do tego, co się dzieje w naszym mieście, bo Toruń, nie wiem, czy słyszeliście, szykuje nową politykę parkingową, ale nie na teraz, spokojnie, na lata 2027-2035 z perspektywą do 2037 roku. Zanim jednak to powstanie, miasto ma sprawdzić, jak naprawdę wygląda sytuacja na toruńskich parkingach. Będzie badana ich zajętość, rotacja samochodów, czas parkowania, zarówno w sezonie turystycznym, jak i poza nim. Wyniki zostaną porównane z badaniami z 2019 roku, a także z efektami zmian w strefie płatnego parkowania z 2021 roku. Jednym z tematów będzie też lokalizacja zbiorczego parkingu śródmiejskiego, a później projekt trafi do konsultacji. Wreszcie dowiemy się, czy w Toruniu łatwiej będzie znaleźć miejsce parkingowe, czy może też magicznego jednorożca.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Złoty chłopak, który wyprzedaje stadiony, Dawid Podsiadło na błysk, już teraz wybrzmiał w radiu, gra. A do godziny 7:00 między innymi jeszcze pobawimy się z Rodem Stewartem, ale także z naszą Blanką. Czekajcie i zróbcie najlepiej głośniej, żeby się lepiej rozbudzić.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aqua dance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Dava Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. O reklamie.
5: Sprawdzamy, co nas czeka w prognozach pogody na czwartek w Toruniu. Od samego rana na razie niestety sporo chmur na niebie i to się szybko nie zmieni, bo prawdopodobnie będzie to bardzo pochmurny dzień, a do tego dołożą nam się opady deszczu, które również przez większą część dnia będą nam towarzyszyć i nie będą to przelotne opady deszczu, ale naprawdę trochę popada. Na termometrach 14-15 stopni od samego rana do około 17-18 maksymalnie w ciągu dnia.
6: To jest Radio Gra.

0: Dobry czwartek od samego rana. W końcu zbliża się już wyczekiwany przez wielu weekend. Skoro już szykujemy się na weekend, to teraz wam powiem, że jutro w Aqua Toruń szykuje się taki rodzinny piknik. Aqua Music Sport się nazywa. Będzie muzyka, będą atrakcje dla całych rodzin, więc to całkiem dobry pomysł na wakacyjny piątek. W godzinach 16-18 dzieci i młodzież skorzystają wstępu na wydarzenie całkowicie za darmo. Zatem jeśli jeszcze nie macie planów, można wskoczyć nie tylko do basenu, ale też w sam środek tej dobrej muzycznej zabawy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Halo.
1: Dobry poranek tylko z Radiem Gra. Zbliżamy się do godziny 7, po której oczywiście jeszcze więcej hitów pełnych słońca, a na razie przygotowujemy się do kolejnego raportu oraz prognozy pogody. To wszystko już o pełnej.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
11: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
13: Po reklamie.
1: Na zegarach już 7, czas na kolejne wiadomości. Raport Radia Gra przed nami.
14: Marta Malerowska, dzień dobry. Zaczynam lokalny raport, zapraszam. Na początek informacje dla pasażerów. Do Torunia dotrą kolejne nowe tramwaje. Będą to 4 swingi, które najprawdopodobniej w przyszłym roku zaparkują w zajezdni MZK.
15: Kolejne pojazdy mogliśmy zamówić z chwilą pozyskania finansowania na nie. Taka chwila nastąpiła pod koniec czerwca bieżącego roku. W związku z tym korzystamy z prawa opcji i kolejne 4 PES-y przyjadą do nas za kilkanaście miesięcy. Będziemy wówczas dysponowali 30 nowoczesnymi tramwajami i na tym nie zamierzamy poprzestać. Dalej będziemy unowocześniali nasz tabor tramwajowy po to, aby spełniać wymagania współcześnie stawiane przez pasażerów publicznego transportu zbiorowego.
14: Mówił Zbigniew Wyszogrodzki, prezes MZK w Toruniu. Więcej informacji na Gra FM.
16: Dzieje się na drogach.
14: Teraz przenosimy się na toruńskie Lewobrzeże, gdzie trwają prace związane z przebudową ulicy Okulnej, a także budową nowego ronda. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jak informuje MZD, obejmują zarówno infrastrukturę drogową, jak i sieci podziemne.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Widmo 8 zł za litr paliwa coraz bardziej realne. Rząd nie zmienia jednak zdania i na razie nie planuje przywrócenia pakietu ceny paliw niżej.
17: My wydaliśmy i tak rekordowe środki, to jest 4,7 miliarda złotych na ten program CPN, który trwał 3 miesiące. No też odpowiedzialność budżetowa nie pozwala na trzymanie tego projektu w nieskończoność.
14: Podkreśla rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Jak najszybszego przywrócenia programu domaga się za to opozycja.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
14: To jest raport sportowy, zapraszam. Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire. Jego drużyna przegrała z Interem Miami. Lewandowski na murawie spędził 62 minuty. Obrońcy dobrze odcinali go od podań, a więc za dużo nie pograł. Chicago Fire przegrało 2-3. Dla Interu 2 gole strzelił Luis Suarez. A do klubu z Florydy dołączy niebawem Casemiro. Jego umowę z Interem muszą jeszcze zatwierdzić władze MLS. Brazylijczyk ostatnie 4 sezony spędził w Manchesterze United. My z kolei czekamy na wieczorne emocje w eliminacjach Ligi Konferencji. Chodzi o drugą rundę eliminacji. Do tego tematu wrócimy w kolejnym raporcie.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
14: Biorąc pod uwagę, że jest lato, to dziś w Toruniu będzie raczej chłodno, maksymalnie do 19 stopni Celsjusza, a później wróci do nas silniejszy wiatr, który będzie obniżał nam jeszcze odczuwalną temperaturę. Na niebie dzisiaj trochę słońca, trochę chmur, niewykluczone są opady deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
1: Nie wiem jak wy, ale ja już powoli czuję weekend i tak od samego rana aż nabrałam ochotę na słodycze do kawy. Zatem miłego, słodkiego życia i miłego, słodkiego czwartkowego poranka. Lecimy dalej. Oliwia Ciszewska. Gramy.

0: jeszcze świeżutki jak te poranne bułeczki. David Guetta na naszej antenie prosto z największych festiwali, a tymczasem my musimy spojrzeć, co się dzieje w kosmosie. Mamy czwartek, czwarteczek, czwartunio, a to taki magiczny dzień na przygody. Zapowiada nam się dzień emocjonalnych uniesień, może przez to, że już myślimy o tym, jak ułożyć sobie wszystko na piątek, żeby rozpocząć szybciej weekend. Uwaga jednak, zodiakalne strzelce, bądźcie ostrożni, bo może przez te szaleństwa ucierpieć wasza reputacja. Żeby jednak nie kończyć na ostrzeżeniach, to jeszcze taka zachęta na koniec, szczególnie dla zodiakalnych koziorożców, otwórzcie się na nowych ludzi, bo mogą was pozytywnie zaskoczyć.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Lina, hity pełne słońca na antenie Radia Gra. A teraz dużo słońca też życzymy naszemu Robertowi Lewandowskiemu, który to zagrał debiutancki mecz w Chicago Fire, ale tym razem niestety bez bramki. No cóż, taki początek. Jego drużyna przegrała z Interem Miami 2-3, a Lewy spędził na boisku 63 minuty. Na pocieszenie w meczu padło aż 5 goli, więc przynajmniej tutaj kibice się nie nudzili. A sam Lewandowski chyba uznał, że na pierwszy mecz w Ameryce nie ma co się przemęczać. 63 minuty pracy i do domu. Taki to ma życie.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Torimpex Tani Weekend. Od czwartku do soboty. Kurki 59,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Kalafior 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
7: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana na 88,8 FM. Budzimy cały Toruń. A tymczasem dla tych kochających zielone ogródki naszej starówki pragnę poinformować, że znamy już 8 finalistów naszego konkursu Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki 2026. Jeżeli chcecie sprawdzić, kto zdobył najwięcej waszych głosów oraz zakwalifikował się dalej, no to zaglądajcie na naszą stronę. Od 3 do 28 sierpnia znów będzie można głosować na swoich faworytów na stronie gra.fm, gdzie ostatecznie sprawdzimy, który ogródek ma ten najlepszy klimat i zasługuje na tytuł najbardziej zielonego zakątka toruńskiej starówki.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Lubi takie letnie, wakacyjne rytmy o poranku. Michiko już teraz wybrzmiało na antenie Radia Gra, ale temperatury nie skręcamy, wręcz przeciwnie, bo Ricky Martin zagra nam jeszcze do godziny 8.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też. To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie. Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
6: Biorąc pod uwagę, że jest lato, to dziś w Toruniu będzie raczej chłodno, maksymalnie do 19 stopni Celsjusza, a później wróci do nas silniejszy wiatr, który będzie obniżał nam jeszcze odczuwalną temperaturę. Na niebie dzisiaj trochę słońca, trochę chmur, niewykluczone są opady deszczu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze, na krótko przed godziną 8, ale zanim przejdziemy do najnowszych informacji w naszym raporcie, to jeszcze krótkie przypomnienie ode mnie, że od wczoraj kierowcy muszą liczyć się z niewielkimi utrudnieniami na ulicy Olsztyńskiej. Drogowcy prowadzą tam pracę przy budowie sieci wodociągowej, więc miejscami pojawiają się punktowe zwężenia, zmiany w organizacji ruchu, trzeba patrzeć, co się dzieje. Utrudnienia dotyczą odcinka od Czekoladowej do przejazdu kolejowego oraz okolic Wapiennej w pobliżu supermarketu. Roboty mają potrwać kilka tygodni, no i jak sami możecie się domyślić, Olsztyńska na razie może nie być najszybszą ulicą w mieście, dlatego jeżeli nie musicie tam się pakować o poranku, no to lepiej zmienić trasę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Zbliżamy się już coraz bardziej do godziny 8, ale ja jeszcze przypomnę, że 23 lipca w kalendarzu mamy Dzień Włóczy Kija i znalazłam taką oto ciekawostkę. Ja na przykład tego nie wiedziałam, że Włóczy Kij jest bratem przyrodnim Małej Mi. Czyli jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd u Małej Mi tyle charakteru, a u Włóczy Kija tyle potrzeby świętego spokoju, no to odpowiedź brzmi, genetyka potrafi być naprawdę kreatywna. Już za chwilę raport i prognoza pogody na antenie Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Torimpex Tani Weekend. Od czwartku do soboty. Kurki 59,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Kalafior 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
5: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
7: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
0: W kalendarzu mamy czwartek, 23 dzień lipca. Na zegarach godzina 8. Czas na raport Radia Gra.
8: Marta Malerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Za nieco ponad tydzień, 1 sierpnia, basen uniwersytecki przy Świętego Józefa w Toruniu zostanie tymczasowo zamknięty. Powodem jest przerwa technologiczna. Przeprowadzone zostaną specjalistyczne prace konserwacyjne, przegląd instalacji basenowych oraz gruntowne czyszczenie i dezynfekcja. Na razie nie wiadomo, kiedy obiekt zostanie ponownie otwarty. Dodajmy, że obecnie nieczynny jest mini aquapark przy Halera na Lewobrzeżu. Trwa tam modernizacja, a planowane otwarcie ma nastąpić 1 września. Obecnie można korzystać m.in. z obiektu Aquatoruń, pływalni szkolnych czy miejskich basenów letnich, o ile oczywiście pogoda na to pozwala. Zmieniamy temat. Wczoraj na dachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyło się pierwsze w tym roku miodobranie. Z 5 uli zamieszkiwanych przez około 120 tysięcy pszczół pozyskano prawie 100 kg miodu wielokwiatowego.
9: Urobek będzie dużo mniejszy. Może w zeszłym roku mieliśmy ponad 100 kilo, teraz myślę, że tutaj z tej pasieki będzie delikatnie poniżej 100 kg. Może to niewiele, ale wydawałoby się, że ten sezon będzie dużo, dużo lepszy. Miód z pasieki miejskiej tak naprawdę jest równie zdrowy, jak niezdrowszy od pasieki, która znajduje się na wsi. Tutaj nie ma pestycydów, nie ma chemii. Pszczoły tak filtrują ten zbierany nektar, że w nim praktycznie nie ma żadnych zanieczyszczeń środowiskowych i on jest dużo, dużo lepszy niż miód, który zbieramy w różnych pasiekach na wsiach.
8: Mówił pszczelarz Tomasz Paul, który opiekuje się pszczołami na dachu Urzędu Marszałkowskiego.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Udało się opanować pożar na warszawskim Targówku. Spłonęły dwa salony samochodowe przy ulicy Krasnobrodzkiej. Jak w tej chwili wygląda sytuacja?
10: Nad Pogorzeliskiem unosi się jeszcze czarno-szary dym. Słup tego dymu widoczny był aż w centrum Warszawy. Świadkowie mówią, że gdy ogień trawił salony, słychać było eksplozję samochodów. Spłonęły wszystkie pojazdy wewnątrz i kilka, no około 10 zaparkowanych przed budynkami. Strażacy apelują, by nie zbliżać się ze względu na dym, który może nieść toksyczne substancje, do miejsca tego pożaru.
8: Informował Krzysztof Zasada.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
8: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Czekamy na wieczorne emocje w eliminacjach Ligi Konferencji. To druga runda eliminacji, w niej mecze GKS-u Katowice z MSK Żilina i Rakowa Częstochowa z FC Valletta.
2: Jeżeli chodzi o nastawienie, no nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry.
11: Niezależnie kto będzie zagrał przeciw nas, my musimy być na odpowiedzialnym poziomie i zagrać na maksymalnych obrotach.
8: To trener Rakowa Dawid Kroczek i kapitan zespołu Fran Tudor. Pojedynek Rakowa z Valettą rozpocznie się o 18.30, a GKS-u Katowice z MSK Żilina o 20.30.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
8: To będzie raczej chłodny i pochmurny dzień w naszym mieście. Na termometrach do 19 stopni, jednak przez wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa. Do tego opady deszczu, niewykluczone są też burze.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
0: Spora dawka informacji za nami, a przed nami jeszcze sporo dobrej muzyki, hity pełne słońca od samego rana w Radiu Gra. Czamba Łamba już za chwilę, Oliwia Ciszewska, zapraszam, gramy!

0: choć trochę już dzisiaj mówiliśmy o piłce nożnej za sprawą Roberta Lewandowskiego, to Shakira, Daj Daj, zawsze miło nas jeszcze obudzi o poranku. A skoro o takich porannych tematach mowa, to mam dobrą wiadomość dla wszystkich jajkożerców. Kto kocha jajka na śniadanie, to uwaga, uwaga, naukowcy mówią, że możemy je jeść przez cały dzień. No bo okej, rano dają nam sytość, ale w porze lunchu, drugiego śniadania, mogą dostarczyć nam taki lekki, pożywny posiłek. Wieczorem mogą być dobrym wyborem po treningu albo po prostu po męczącym dniu, no bo dostarczają białka potrzebnego do regeneracji. Czyli widzicie, jajko jest uniwersalne. Pozdrawiam szczególnie wszystkich tych, którzy pomyśleli o tym samym, szykując sobie dzisiaj drugie śniadanie do pracy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Grupa Gossip, Move in the Right Direction. Na antenie Radia Gra takie hity o poranku lubimy przypominać. Lubimy też przypominać o tym, co dobre. Hiszpania wygrała ostatnio Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale oprócz samego pucharu, niektórzy piłkarze, Gavi i Fabian Ruiz, zostali obdarowani czymś jeszcze. Pomidorami w ilości odpowiadającej ich wadze. To taka tradycja z miejscowości, z której pochodzą. Jeden dostał około 68 kg pomidorów, drugi ponad 80. Czyli do domu wrócili z własnym ciężarem w pomidorach. Trochę noszenia będą mieli. Choć kto robił ostatnio wielkie zakupy na cały tydzień dla całej rodziny, ten powie, że to żaden wyczyn.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
4: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio

0: Dobre granie od samego rana na 88 i 8 FM. W Radiu Gra Toruń czas na dobre informacje dla wszystkich podróżujących komunikacją miejską, bo nasze MZK zamówiło 4 nowe niskopodłogowe swingi z klimatyzacją i nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa. Będą nowe tramwaje. Dostawy mają zakończyć się pod koniec 2027 roku, a wtedy po toruńskich torach będzie jeździć już 30 takich nowoczesnych składów. Czyli powoli żegnamy wysłużone stare tramwaje i przygotowujemy się na bardziej komfortowe podróże.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam je.
0: A teraz komfort muzyczny przed nami. Krzysztof Krawczyk, mój przyjacielu. Wiem, że znacie słowa.

0: czwartkowy poranek mija nam w zastraszająco szybkim tempie. Magnetic wybrzmiało na antenie Radia Gra, a przed nami jeszcze bardzo szybko, bo już przed godziną 9 pojawi się m.in. Sia, ale także Daft Punk. Zatem będzie energicznie. I jeszcze przed 9 w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roboroxaros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
12: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzyniorów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
3: To będzie raczej chłodny i pochmurny dzień w naszym mieście. Na termometrach do 19 stopni, jednak przez wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa. Do tego opady deszczu, niewykluczone są też burze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
4: To jest Radio Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze, bo tak, tak, pomimo nieco chłodniejszej pogody, to nadal wakacje. Niektórzy mówią lipcopad, inni po prostu lipiec w Polsce. Dlatego, jeżeli coś wam nie pasuje, to można sobie polecieć do Włoch. Niektórzy to zrobili, ale uwaga, tutaj jest drobne ale. Jeśli planujemy wakacje nad włoskim jeziorem Garda, to uwaga, mają tam nowe plażowe zasady. W kurorcie Riva del Garda wprowadzono całkowity zakaz grania w piłkę na plaży. Władze mówią, że to efekt licznych skarg turystów i konfliktów między wypoczywającymi. No i ten zakaz obowiązuje do 27 września. Czyli co, jedziemy do Włoch, rozkładamy ręcznik, smarujemy się kremem i najlepiej już nic więcej nie robimy. Uważajcie ze zbyt głośnym śmiechem, bo i tego jeszcze nam zakażą.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Na horyzoncie już godzina 9, ale ja widzę nieco więcej, bo także spoglądam już na nasze playlisty, co się będzie działo po 9. Pitbull i Sissy Catch, jeżeli lubicie takie rytmy, to słuchajcie uważnie, a już za chwilę kolejny raport i prognoza pogody na antenie Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Pani Barbaro, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała Pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej...

0: Expert.pl.
1: Torimpex Tani Weekend. Od czwartku do soboty. Kurki 59,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Kalafior 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
4: Czwartek o poranku, a dokładnie godzina 9:00, czas na kolejny raport Radia Gra.
5: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Na początek informacje dla kierowców. Trwa przebudowa Olsztyńskiej, tam rozpoczęły się prace związane z wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Aktualnie roboty prowadzone są na fragmencie od przejazdu kolejowego, ale też w rejonie Wapiennej w pobliżu torów mogą występować chwilowe miejscowe zwężenia. Alternatywą może być na przykład objazd przez ulicę Chrzanowskiego. Jedźcie ostrożnie. A teraz zmieniamy temat i odwiedzimy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Z naszym mikrofonem zaglądamy na wakacyjne warsztaty.
6: W Młynie Wiedzy wakacje idą pełną parą. Jak co roku przygotowaliśmy bardzo szeroką ofertę wakacyjną, tak aby wszyscy nasi goście, każdy, kto odwiedza Młyn Wiedzy, znalazł coś dla siebie. Już dzisiaj odbędą się warsztaty Serce w Akcji, gdzie nasi goście spotkają elektrocytka Eryka i razem z nim poznają układ krążenia, dowiadują się, w jaki sposób tlen rozprowadzany jest po organizmie. Natomiast w piątek zaprosimy Państwa na dreszczowy las, gdzie poznacie Państwo, dlaczego lasy deszczowe są płucami ziemi, jaką odgrywają rolę, ale też jakie żyją w nich zwierzęta, jakie wydzielają trucizny.
5: Mówiła Kinga Łęgowska, rzecznik prasowy Młyna Wiedzy, do którego będziemy jeszcze dzisiaj zaglądać w naszych raportach.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Planowana przez rząd podwyżka cukrowej opłaty cukrowej uderzy w konsumentów. Tak twierdzą przedstawiciele branży spożywczej i apelują do Ministerstwa Finansów o całkowite odrzucenie projektu. Co się w nim znalazło?
8: Resort finansów chce nie tylko podnieść opłatę, ale i ją rozszerzyć. Parapodatek objąłby również koncentraty w formie stałej, suplementy diety, a także napoje, które mają co najmniej 20% soku.
5: Informował Igor Skrzypek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
5: Choć na termometrach ma być dziś maksymalnie do 20 stopni, to wiatr na pewno zwiększa odczucie chłodu. Możliwy jest też intensywny deszcz z burzami. Ten alert synoptyków będzie ważny dzisiaj do godziny 20. Niewykluczony jest też grad.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
4: Nie wiem, czy wiecie, ale jest taki przesąd, że jeżeli nie uśmiechniecie się ładnie do kubka porannej kawy, to później ten dzień może być z drobnymi problemami. Dlatego uśmiechamy się, uśmiechamy i żegnamy na dziś, bo słyszymy się już jutro z samego rana. Oliwia Ciszewska, dzięki wielkie. Pa, pa, cześć.
11: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Hity pełne słońca, dobre do kawki. I o tej porze to niektórzy już drugą, być może nawet trzecią kawkę piją. A ile tych kaw można wypić bezpiecznie w ciągu dnia? Jak wynika z najnowszych badań, spożywanie do 5 filiżanek kawy z kofeiną dziennie, co odpowiada około 400 mg kofeiny, jest bezpieczne i może wiązać się z niższym ryzykiem wystąpienia niektórych chorób sercowo-naczyniowych. Czyli jak w polskiej piosence, całkiem spokojnie wypije trzecią kawę, a nawet i piątą. Dzień dobry, witajcie. Zapraszam do 13:00, nasza przedpołudniówka. W radiu gra za chwilę elektryczne gitary.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: 20% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach. Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Left You and Not podkręca tempo w ten czwartek. A co tego dnia dzieje się w Toruniu? Jak wypełnić ten wakacyjny czas? Już o 10:00 zaczynają się m.in. warsztaty wypieku pierników. Zapraszam Muzeum Toruńskiego Piernika. O 10:30 warsztaty taneczne, wakacje z tańcem, taniec współczesny, to w Domu Harcerza. O 11:00 Muzeum Podróżników zaprasza na zajęcia edukacyjne dla rodzin, magiczne lalki afrykańskie. A to wszystko jeszcze przed południem, potem więcej różnych atrakcji. I Love Toruń to jest strona, na której znajdziecie kalendarz wszystkich wakacyjnych wydarzeń w Toruniu. A to już Madonna i True Blue.
1: To jest Radio Gra.

0: zawiało. A ja czytam, że Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największe zmiany zaszły nad Bałtykiem, gdzie granice administracyjne, jak czytamy, dostosowano do nowych regulacji dotyczących wód terytorialnych. Mamy większe wybrzeże. Niby to więcej miejsca na plażowanie, ale co z tego, skoro pogoda jaka jest, każdy widzi. A właśnie, podobno się poprawia. Sprawdzimy to już za chwilę, za moment najnowsza prognoza, potem Velvet i Chemistry.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: reklamie. Choć na termometrach ma być dziś maksymalnie do 20 stopni, to wiatr na pewno zwiększa odczucie chłodu. Możliwy jest też intensywny deszcz z burzami. Ten alert synoptyków będzie ważny dzisiaj do godziny 20. Niewykluczony jest też grad.
1: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne słońca na czwartek, 23 dzień lipca. Dzień potrwa 16 godzin i 18 minut. I uwaga, dzisiaj po raz ostatni w tym roku zachód słońca po 21. 21.01. Jutro słońce będzie zachodzić już przed 9 wieczorem, a my dobijamy do 10.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
7: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
12: Po reklamie.
0: Wszystkie najważniejsze i najciekawsze wiadomości właśnie teraz w raporcie o 10. Będzie też prognoza pogody.
13: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Na ulicy Okulnej na toruńskim Lewobrzeżu trwają prace. Drogowcy zapewniają, że roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Więcej wie o nich nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Po zachodniej stronie Okulnej na odcinku od Strzałowej do Łódzkiej trwa remont chodników. Wymieniane są krawężniki, obrzeża betonowe oraz układana jest nowa nawierzchnia z płytek betonowych. Równolegle postępują prace przy budowie ronda. Tu powstaje m.in. nowe oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa i przebudowywana jest kolidująca infrastruktura teletechniczna.
13: Więcej informacji na ten temat publikujemy na Gra.fm. A teraz wiadomości z MZK. W związku z zaplanowanymi na torowisku w ciągu wałów generała Sikorskiego w centrum pracami, od najbliższego poniedziałku, 27 lipca, pas zjazdowy w kierunku Alei Jana Pawła II będzie wyłączony z ruchu na odcinku od przejścia dla pieszych przy Urzędzie Marszałkowskim do wyjazdu z Chorzycy. MZK przeprasza za niedogodności i informuje, że utrudnienia potrwają przez około tydzień.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Teraz informacja o odkryciu policjantów z Sokołowa Podlaskiego. Znaleźli wielką fabrykę klofedronu.
15: W pomieszczeniach były reaktory, specjalistyczny sprzęt umożliwiający masową produkcję oraz potężny magazyn kanistrów z półproduktami. Laboratorium było profesjonalne, bardzo dobrze wyposażone i przygotowane. Policja zatrzymała na miejscu trzech mężczyzn, którym grozi teraz 20 lat więzienia. Polska jest jednym z największych na świecie producentów klofedronu, nie mylić z klefedronem. Chodzi o substancję 3CMC. Ten narkotyk jest bardzo silnie uzależniający, wywołujący halucynacje, drgawki, lęki, a w połączeniu z innymi najczęściej szybką śmierć.
13: Wyjaśniał Krzysztof Berenda.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
13: intensywne opady deszczu, burze i dość silny wiatr. To wszystko prognozują dzisiaj w Toruniu synoptycy. Alert jest ważny do godziny 20. Niewykluczony jest też grad. Ciśnienie atmosferyczne na razie spada, później może wzrosnąć. Warunki biometeo są niekorzystne.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Radiogra, Mariusz Pucyło, witajcie po 10:00. Hity pełne słońca, za chwilę męskie granie orkiestra, a potem nieodżałowana Bonnie Tyler.

0: Piosenka Briana Adamsa w wersji DJ-a Sami Heaven w radiu gra. Czekamy na urlopy, czekamy, a potem co? A potem i tak myślimy o pracy. Więcej, zajmujemy się pracą. Czytam, że duża część Polaków ma problem z oderwaniem się od pracy w czasie wakacji. Obrazują to badania, według których aż 57% pracowników, więcej niż połowa, odbiera telefony służbowe na urlopie, a 43% odpisuje na maile związane ze swoją robotą. Może pora to sobie uświadomić i naprawdę oderwać się od pracy. Urlop to urlop i tego się trzymajmy. Lady Gaga i The Dance, tak zagramy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Juhu, jedziemy do salonu.

0: wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Letnie updates nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: Słuchasz Radia Gra.

0: O, hity pełne słońca w Radiu Gra. A właśnie jutro słoneczna impreza. Jutro Aquatorunii Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają całe rodziny na wydarzenie Aqua and Music and Sport. To od godziny 16 do 18 w ramach aktywnych wakacji w Toruniu. Aqua Toruń to jest miejscówka. Jakie atrakcje? Między innymi takie jak aquazorbing, czyli chodzenie po wodzie w wielkich, przezroczystych kulach. Wyścigi na gigantycznych flamingach oraz mecze piłki wodnej. Będą też inne konkurencje pływackie, konkursy skoków do wody, a także konkursy taneczne w wodzie. Zapowiada się naprawdę fajnie. Jutro od 16 do 18. No i ważna rzecz, wstęp dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny. Co tam na resztę dnia szykuje pogoda w Toruniu? O tym za chwilę, a potem Bon Jovi.
1: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżać.

0: zaopatrzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Torimpex, tani weekend. Od czwartku do soboty. Kurki 59,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Kalafior 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
8: Po reklamie. Intensywne opady deszczu, burze i dość silny wiatr. To wszystko prognozują dzisiaj w Toruniu synoptycy. Alert jest ważny do godziny 20. Niewykluczony jest też grad. Ciśnienie atmosferyczne na razie spada, później może wzrosnąć. Warunki biometeo są niekorzystne.
9: To jest Radio Gra.

0: To się nazywa wakacyjna piosenka i Jonatan i Bledka Róż. Mamy takich więcej, zostańcie z nami, a poczujecie ten wakacyjny klimat. W radiu gra hity pełne słońca, a teraz No Mercy, Please Don't Go.
1: Radio gra hity pełne słońca.

0: Biedronka.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Po reklamie.
13: Dzisiaj czwartek, 23 już dzień lipca. Zegary pokazują 11, czyli najwyższa pora na raport.
14: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam na lokalny przedpołudniowy raport. Na początek informacje dla pasażerów. Do Torunia dotrą kolejne nowe tramwaje. Będą to 4 swingi. Dostawy mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku.
15: Będą to tramwaje niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, w system informacji pasażerskiej. Będą przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i z punktu widzenia technicznego będą wyposażone podobnie jak te z bieżącej dostawy, tej, która się zakończyła w maju, w nowoczesne systemy sprzyjające zmniejszeniu zapotrzebowania na energię. Są to systemy zarówno napędowe, jak i te związane z ich klimatyzacją czy ogrzewaniem.
14: Mówił Zbigniew Wyszogrodzki, prezes MZK w Toruniu. A teraz zgodnie z zapowiedzią ponownie zaglądamy do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, gdzie w trakcie wakacji sporo się dzieje. Zresztą sami posłuchajcie.
16: Bardzo są fajne, podobają mi się, dlatego że dużo tutaj można robić.
17: Fajna rozrywka, taka no właśnie edukacyjna dla dzieci też, bo i sprawnościowa, bo się uczą.
16: Jest tu fajnie i super.
18: Bardzo fajnie, jestem tu już któryś raz i bardzo mi się tu podoba.
19: Bardzo mi tutaj się podoba i są ogólnie też fajne atrakcje, są też różne quizy i jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie jest tutaj.
14: Mówili nam odwiedzający Młyn Wiedzy, do którego będziemy jeszcze dzisiaj zaglądać. Słuchacie raportu, 21 unijny pakiet sankcji wobec Rosji przyjęty. Znalazł się w nim m.in. limit cenowy na rosyjską ropę naftową zamrożony na rok na poziomie $44 za baryłkę. To ma ograniczyć zyski Moskwy. Gdyby nie udało się w tej sprawie dogadać, cena została zostałaby zaktualizowana do obecnych wyższych cen na światowych rynkach, a więc Rosja zarobiłaby więcej. Ambasadorowie państw wspólnoty byli jednogłośni, choć to wstępne porozumienie. Teraz potrzebne będzie jeszcze pisemne potwierdzenie z poszczególnych stolic państw Unii.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
14: Synoptycy ostrzegają, dzisiaj w pogodzie w Toruniu może być bardzo dynamicznie. Na niebie sporo chmur, do tego będą dochodziły intensywne opady deszczu, porywy silnego wiatru. Niewykluczona jest też burza. Taki alert jest ważny dzisiaj do godziny 20. Uważajcie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
13: Radiogram, Mariusz Pucyło. Pięknie witamy i pięknie gramy. Teraz Bruno Marsa w najbliższych minutach, także Wiktor Dyduła, Tam słońce, gdzie my. Będzie też Rihanna i jej Umbrella, czyli parasol. No taka z niej praktyczna dziewczyna. It's a

0: Najgorsi turyści na świecie. Trafiłem na taki artykuł i serce odrobinę zadrżało. Wiadomo, o co chodzi, o co się obawiam, ale nie. Jest dobrze. Czytam, że chociaż zdania na temat zagranicznych turystów są podzielone, statystyki są nieubłagane i kto? To Brytyjczycy. Przez wielu są uznawani za najgorszą nację turystyczną. Uff, ulżyło. To jednak nie my. Za chwilę wakacyjny Wiktor Dyduła. Tam słońce, gdzie my. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
6: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
7: Nie zgadzam się.
6: Słucham?
7: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
6: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
7: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Dub Dogs w Radiu Gra. A teraz ciekawa propozycja. Na dzisiaj i na kolejne dni tego tygodnia, czyli Festiwal Improwizacji Teatralnej. Dwór Artusa to jest miejscówka, a dzisiaj program taki: 18.30 kolektyw Teraz, 19.25 Dziewczyny z Dyskontu, to polskie spektakle, o 20.35 Mixer by Will Luera po angielsku i o 21.15 także spektakl po angielsku Imprezent. Przypomnę, to Dwór Artusa, tam to się będzie dzisiaj i w kolejne dni tego tygodnia odbywać, czyli 9. już Festiwal Improwizacji Teatralnej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: To była Agnes, a za chwilę Rihanna i jej parasolka.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Torimpex, tani weekend. Od czwartku do soboty. Kurki 59,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Kalafior 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
7: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: Synoptycy ostrzegają, dzisiaj w pogodzie w Toruniu może być bardzo dynamicznie. Na niebie sporo chmur, do tego będą dochodziły intensywne opady deszczu, porywy silnego wiatru. Niewykluczona jest też burza. Taki alert jest ważny dzisiaj do godziny 20. Uważajcie.
1: To jest Radio Gra.

0: hity pełne słońca w czwartek. Dzisiaj 23 dzień lipca. Po 12 sprawdzimy, kto ma dzisiaj urodziny. Już mogę zdradzić, że lista jest bardzo bogata, a na tej liście między innymi Daniel Radcliffe, aktor, który odtwarzał Harry'ego Pottera. No i ile lat dzisiaj może mieć ten chłopaczek? Spróbujcie odgadnąć. Wyjaśnimy to po 12. Za chwilę najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska Borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Raport o 12 i najnowsza prognoza pogody. Potem wracamy do grania. Potem David Guetta, jego nowy przebój Run Run River.
12: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam na lokalny raport. Na początku przenosimy się na toruńskie Lewobrzeże, bo na Okulnej trwają intensywne prace drogowe. MZD zapewnia, że roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem. O szczegółach już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
13: Po zachodniej stronie Okulnej na odcinku od Strzałowej do Łódzkiej trwa remont chodników. Wymieniane są krawężniki, obrzeża betonowe oraz układana jest nowa nawierzchnia z płytek betonowych. Równolegle postępują prace przy budowie ronda. Tu powstaje m.in. nowe oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa i przebudowywana jest kolidująca infrastruktura teletechniczna.
12: Więcej informacji na Gra.fm. A teraz przenosimy się na dach Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Tam wczoraj odbyło się pierwsze w tym roku miodobranie. Z 5 uli zamieszkiwanych przez blisko 120 tysięcy pszczół pozyskano prawie 100 kg miodu wielokwiatowego.
14: To ważny projekt, który myślę, że bardzo spopularyzował pszczelarstwo, a jednocześnie nabieramy większego szacunku do pracy pszczelarzy, do natury. Jest to projekt, który uczy młodych ludzi również zdrowego stylu życia. Miód jest bezcennym darem natury, zdrowym, często lekarstwem. Pokazujemy zrównoważony rozwój tu w środku miasta.
12: Mówił Piotr Całbecki, marszałek naszego województwa. Słuchacie raportu, amerykański sekretarz stanu Marco Rubio spotkał się na Filipinach z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Rozmawiali o wojnie w Ukrainie. To bardzo krwawa wojna. Rosja doświadcza teraz uderzeń głęboko na swoim terytorium. To coś, czego nie widzieliśmy. Rosjanie tracą od 5 do 6 tysięcy żołnierzy tygodniowo. Wyzwaniem jest zakończenie, które obie strony mogą zaakceptować. Próbowaliśmy i będziemy nadal próbować znaleźć jakiś kompromis, który to umożliwi. Jesteśmy gotowi odegrać tę rolę, jeśli pojawi się taka możliwość. Wyraziliśmy to dzisiaj i wyrażaliśmy to w przeszłości, mówił Marco Rubio.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
13: Dziś na termometrach ma być maksymalnie do 20 stopni Celsjusza, jednak silny wiatr zwiększa odczucie chłodu. I właśnie przed tym wiatrem, ale też przed intensywnymi opadami deszczu i burzami ostrzegają synoptycy. Dzisiaj pogoda może się bardzo szybko zmieniać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Świetna muzyka i dobry wakacyjny nastrój, czyli hity pełne słońca w Radiu Gra. Za chwilę do nich wrócimy, za chwilę David Guetta i Run Run River. Dzień dobry po 12:00, Mariusz Pocyło, kłaniam się. Pozdrowienia dla dzisiejszych solenizantów. Dziś imieniny obchodzą Brygida, Bogna i Apolinaria. A już za kilka chwil sprawdzimy, kto ma dzisiaj urodziny. Jeżeli chodzi o gwiazdy, lista jest naprawdę długaśna.

0: Z innymi z takimi gwiazdami. Woody Harrelson, aktor, gwiazda Igrzysk Śmierci, Zombieland czy serialu Detektyw, ma 65. urodziny. Tyle samo kończy lider zespołu Depeche Mode, Martin Gore, ale na emeryturę chyba się nie wybiera. 61 lat kończy Slash, gitarzysta Guns N' Roses. Wiadomo, charakterystyczny cylinder i gitara. Daniel Radcliffe, czyli odtwórca Harry'ego Pottera w cyklu filmów, urodzony w roku 89, więc dzisiaj ma... Rozwiązujemy zagadkę 37 lat. A osoby urodzone 23 lipca lubią być w centrum wydarzeń, mają talent do poprawiania humoru i podobno nie liczą dni do weekendu, po prostu potrafią zrobić sobie weekendowy nastrój w każdy dzień tygodnia. Za chwilę zaśpiewa Oskar Cyms.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio

0: się grało w latach 80. John Parr i St. Elmo's Fire. Lato tego roku raczej nie sprzyja opalaniu, ale może sprzyjać zbieraniu deszczówki. I tutaj są dobre wiadomości. Urząd Miasta w Toruniu zachęca do składania wniosków o dotację celową na zadania służące ochronie zasobów wodnych, tak to oficjalnie brzmi, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Czyli po prostu można dostać dotację na zbieranie deszczówki. Kto wie, jeszcze latem tego roku może się tego zebrać naprawdę sporo. Szczegóły znajdziecie, zaglądając na miejską stronę Torunia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: A właśnie, mimo wszystko życzymy sobie słońca, a nie deszczu. W Radiu Gra BB Rexa i David Guetta, Sad Girls. It's

0: A wtedy padał śnieg w zimny, ciemny dzień. Mam nadzieję, że to nie jest o dzisiejszej pogodzie. Właśnie za chwilę najnowsza prognoza, a potem rytmy reggae, Inner Circle i Games People Play.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
10: Po reklamie. Dziś na termometrach ma być maksymalnie do 20 stopni Celsjusza, jednak silny wiatr zwiększa odczucie chłodu. I właśnie przed tym wiatrem, ale też przed intensywnymi opadami deszczu i burzami ostrzegają synoptycy. Dzisiaj pogoda może się bardzo szybko zmieniać.
11: To jest Radio Gry.

Felix Jen i Kaskada, Boy You Turn Me On. Dzisiaj czwartek, 23 dzień lipca. Nietypowe święto dzisiaj to dzień włóczy kija. I to dobrze, że to tak w środku wakacji. Święto tych, którzy nie lubią zbyt długo przebywać w jednym miejscu, kochają wędrować, włóczyć się w poszukiwaniu przygód. No i to może być dobry pomysł na resztę dnia. Polecam. Mariusz Pucyło i zapraszam na jutro. Słyszymy się po 9. Trzymajcie się, nie dajcie się. Teraz awentura i obsesjon.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Po reklamie.
11: To czwartek, 23 lipca. W Radiu Gra zapraszamy na raport o 13.
12: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, zapraszam na raport. Na początku mamy informacje dla pasażerów. Do Torunia dotrą kolejne nowe tramwaje. Będą to 4 swingi, które najprawdopodobniej w przyszłym roku zaparkują w zajezdni MZK.
13: Ten tramwaj wygląda może tak samo, natomiast zmiany w układzie napędowym, klimatyzacji, także zmiany w systemie detekcji antykolizyjnym, to są zmiany, które wdrażamy na bieżąco, podążając za trendami, wymogami prawa. Ta technika rozwija się w tym pojeździe i jest dostępna dla mieszkańców Torunia, służy ich bezpieczeństwu. Takie wozy dostarczymy, kolejne 4 pojazdy.
12: Mówił Robert Tafiłowski, wiceprezes bydgoskiej firmy PESA, która dostarczy pojazdy do naszego miasta.
0: Wiadomości z regionu.
12: Teraz opuszczamy Toruń i przenosimy się do podtoruńskiej gminy Obrowo. Kierowcy mogą już korzystać z nowej drogi prowadzącej do nowo wybudowanego przedszkola w Obrowie. Nowy odcinek ma prawie 200 metrów. W ramach pracy powstała nie tylko nawierzchnia z kostki, ale też progi zwalniające, co ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych i ich opiekunów. Całkowity koszt inwestycji to ponad 200 tysięcy złotych.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Policja namierzyła grupę dzieci dziecięcych hakerów oferujących przeprowadzanie cyberataków za pieniądze. Teraz zajmie się nimi sąd rodzinny.
10: Zbada, za co konkretnie powinni odpowiedzieć małoletni w wieku od 12 do 16 lat. Czy tylko oferowanie pomocy w przeprowadzaniu cyberataków, czy może także za przeprowadzanie takich akcji? Policjanci z CBZC ustalili jedynie tożsamość tych dzieci, zabezpieczyli 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które będą teraz poddane analizom. Małoletni wpadli, bo w sieci promowali swoje usługi i narzędzia umożliwiające przeprowadzenie cyberataków. Za te usługi oczekiwali wynagrodzenia.
12: Mówił Krzysztof Zasada. Teraz toruńskie termometry wskazują 19 stopni Celsjusza. Cały czas obowiązuje żółty alert pogodowy dla Torunia i powiatu. Opady deszczu, burze, silne wiatry z porywami do 65 km na godzinę i grad to prognozy aż do wieczora. Na naszej stronie Gra FM przeczytacie o zaleceniach Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczących właśnie występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
11: I proszę, już czwartek, to taki mały piątek, jutro początek kolejnego weekendu i kolejna zmiana w pogodzie, ale zanim to nastąpi, jeszcze radzimy uważać, bądź czujnym, zwłaszcza za kółkiem. Mariusz Składanowski, dzień dobry, zapraszam na nasze kolejne popołudniowe spotkanie. Fajnie zaczynamy, The Rembrandts, a później Dawid Podsiadło, jego nowe nagranie na błysk.

0: Britney Spears,
1: Lucky.
0: A w dzisiejszym programie, poza hitami pełnymi słońca, o nietypowym kiosku, który pojawił się na toruńskiej Starówce, opowiemy wam o rozpoczynającym się dzisiaj festiwalu improwizacji teatralnej Jo. Zaprosimy na egzotyczny koncert w klubie NRD. Powiemy także o intensywnym weekendzie w Toruniu. Rozdamy bilety na koncert hip-hopowy i damy wam szansę wygrania kolejnego piknikowego koszyka Radia Gra. Sporo, prawda? Ale najważniejsza jest muzyka po przerwie Yearbox, a później Magic System w takim wakacyjnym nastroju.
2: Reklama.
3: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widziałam żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
6: Bo w Media Expert taniej ma.
7: W Media Expert wyprzedaż.

0: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny, a Ty plus znane marki równa się najlepsze promocje, bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Magic System, Magic in the Air to hit pełne słońca w Radio Gra. Bez względu na pogodę i tak w czasie wakacji pewnie, zresztą jak zwykle, dzieciaki nie mogą się odkleić od telefonów. A trzeba będzie, bo od 1 września w szkołach podstawowych obowiązywać będzie zakaz używania telefonów komórkowych. Pytaliśmy o to mieszkańców Torunia.
1: Teraz dzieci bardzo są uzależnione od tych telefonów, szczególnie w podstawówkach. Źle, bo niektórzy po prostu nie używają jakoś często albo potrzebują do jakichś swoich prywatnych rzeczy i nie są uzależnione.
2: Ja osobiście uważam, że bardzo dobrze. Wiele dzieci jest uzależnionych, nie potrafią rozmawiać ze sobą, siedzą całe po prostu przerwy na telefonach. To jest bardzo dobry sposób na to, żeby dzieci rozmawiały z tymi znajomymi, żeby poznawały nowych ludzi, zawierały nowe przyjaźnie.
0: A po lekcjach będzie jak w tej piosence Shakiry. Daj, daj, daj telefon.
3: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
1: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
1: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz świeży filet z piersi kurczaka K3

0: kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Po reklamie.
8: Teraz toruńskie termometry wskazują 19 stopni Celsjusza. Cały czas obowiązuje żółty alert pogodowy dla Torunia i powiatu. Opady deszczu, burze, silne wiatry z porywami do 65 km na godzinę i grad to prognozy aż do wieczora. Na naszej stronie Gra FM przeczytacie o zaleceniach Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczących właśnie występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
9: To jest Radio Gra.

0: Calvin Harris, Blessing w Radio Gra. Wspominaliśmy wam już o przygotowaniach do pierwszej premiery nowego sezonu teatralnego na deskach Teatru Chorzycy w Toruniu, ale teatr ten właśnie podsumował miniony sezon. Okazało się, że teatr zagrał 291 spektakli, najwięcej, bo 103 na scenie na zapleczu. Spektakle teatru obejrzało około 40 tysięcy widzów, a największa frekwencja była w foyer drugiego piętra. W sezonie odbyło się 6 premier, w których, przyznam szczerze, najbardziej podobała mi się ta na ostrzu noża. I mam nadzieję, że w nowym sezonie będzie całe mnóstwo tak pozytywnych zaskoczeń. A już teraz w Radio Gra Freddie Mercury, Living on My Own.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Wybrane rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Block 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Po reklamie.
2: Czwartkowe popołudnie, jest 14 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
3: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, zapraszam na popołudniowy raport. Na początku przypominamy o możliwych utrudnieniach na ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. Między innymi rano informowaliście nas o zwężeniach w rejonie przejazdu kolejowego. Takie wahadła mogą się pojawiać przez kilka tygodni. Wykonawca zajmuje się aktualnie pracami wodociągowymi. Roboty są realizowane punktowo na odcinku od Czekoladowej do Torów oraz w pobliżu ulicy Wapiennej.
4: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: 500 000 złotych dla kujawsko-pomorskich pszczelarzy. Wczoraj wręczono umowę w ramach marszałkowskiego konkursu. Celem programu jest zwiększenie odporności pszczelich rodzin na choroby poprzez zakup i dystrybucję specjalistycznej mieszanki w postaci tzw. ciasta pszczelego.
5: W naszym regionie skorzysta około 500 pszczelarzy, którzy zaopatrzą w granicach 14 tysięcy rodzin pszczelich. Trafi to ciasto właśnie do tych 14 tysięcy rodzin pszczelich. Średnio wyliczyliśmy, że będzie to około 2 kg na rodzinę. Spożytkujemy to ciasto przy karmieniu teraz aktualnie odkładów pszczelich.
3: To był Tadeusz Dusa z Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu. Teraz wiadomości ze świata. Amerykanie znów zaatakowali Iran, a jemeńscy rebelianci Huti saudyjskie tankowce. To wszystko odbija się na cenie ropy.
6: Słupki znów pną się w górę i to błyskawicznie. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $98. To najwięcej od początku czerwca, ale wtedy obowiązywał pakiet CPN, więc ceny na stacjach paliw nie uderzyły w kieszenie kierowców aż tak mocno. Teraz coraz bardziej realne są ceny na poziomie około 8 zł za litr benzyny 95 i wyraźnie powyżej 8 zł za litr oleju napędowego.
3: Tyle Igor Skrzypek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne. Teraz na toruńskich termometrach okolice 19 stopni Celsjusza. W Toruniu i powiecie cały czas obowiązuje alert IMGW. Na kilka najbliższych godzin prognozowany jest silny deszcz z burzami. Synoptycy mówią też o porywach wiatru do 65 km na godzinę. Niewykluczony jest też grad.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.

No jak słyszeliście, trzeba dziś uważać, zabezpieczyć swoje mienie. No ale i pamiętajmy o solenizantach i jubilatach. Dziś imieniny obchodzą Brygida, Bogna i Apolinaria. Wszystkiego dobrego. Dziś nietypowe święto, dzień włóczyk i ja.

0: Kombi już ci nie wybaczę w Radiu Gra. Jeżeli zastanawiacie się już, jak spędzić nadchodzący weekend, to podpowiadamy, czeka nas bardzo silna niedziela. Przed nami bowiem Mistrzostwa Polski Strongman z udziałem prawdziwych gigantów. 12 najsilniejszych Polaków, w tym lokalny matador Tomasz Bator, ruszy do walki o historyczny pierwszy w dziejach pas Mistrza Polski. A z jakimi konkurencjami przyjdzie im się mierzyć?
1: Joka 400 kg na 2x20 metrów. Zawodnik musi wciągnąć 3 sztabki, 3 razy po 5 schodów o wadze 220. Potem mamy taczki, załadunek taczek. Potem jest przyciąganie auta w siedzie, czyli duża ciężarówka, która będzie przyciągana na odległość 20 metrów. I spacer bushmana, czyli tak zwane tarcze, takie 170 kg, musi zawodnik wziąć na klatkę piersiową i jak najdłużej. I kończymy Axel Gryf na maksymalny ciężar.
0: Mówił Piotr Kwiatkowski, prezes Harlem Strongman Federation i główny organizator otwartych Mistrzostw Polski Strongman. Początek zawodów o 15 w niedzielę w stawie Komtura.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Torimpex Tani Weekend. Od czwartku do soboty. Kurki 59,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Kalafior 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra.
1: Yes! Papel, come on! Martinez, you ready, girl?

0: Kejmaro, Femme Like You. Jak donosi Adam Wilma z Nowości, miasto Toruń zamówiło profesjonalne raporty z sieci za 55 tysięcy złotych. Za tę kwotę do marca przyszłego roku toruńscy urzędnicy codziennie dostawać będą raporty z przeglądów Facebooka, X-a, TikToka i innych portali i platform internetowych, a wszystko z określeniem tonu komentarzy i nastroju wokół kluczowych działań. A więc mamy w mieście internetowy wykrywacz nastrojów społecznych. Tylko czy trzeba Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych, żeby wiedzieć, co naprawdę myślą mieszkańcy Torunia? Do 16 w Radiogram m.in. Black Eyed Peas i Urszula.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pomodori, mozzarella, bazilia,
4: Brasilia! Mamma mia, good idea! Webceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
5: Mamma Mia. W wielkiej niszawce na Toruńskiej 17.
4: Zapraszamy!

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Po reklamie.
6: Dzisiaj nie warto się rozstawać z parasolem. Przelotne opady deszczu, burze, silny wiatr, grad to prognozy do wieczora dla Torunia i okolic. Teraz na termometrach okolice 18 stopni Celsjusza. Przez wiatr odczuwalna temperatura może być niższa. W nocy zobaczymy okolice 13-14 kresek.

0: DJ Bobo Everybody w Radiu Gra, coraz bliżej do 16:00. Niebawem kolejny raport z kraju i ze świata w kolejnej godzinie naszego programu. Chociażby zapowiedź niezwykle interesującego koncertu, który dziś wieczorem w toruńskim klubie NRD.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
5: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: I już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Jest 16:00 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport z kraju i ze świata.
10: Zatrzymany został mężczyzna, który miał pozostawić niewybuch w koszu na śmieci przy galerii handlowej w Jeleniej Górze. Fakty w tej sprawie zebrała dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, jakie zarzuty grożą mężczyźnie?
11: 34-latek może usłyszeć zarzut sprowadzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób, za co grozi kara nawet 10 lat więzienia. Jego kolega wciąż jest poszukiwany. Dzięki monitoringowi policjanci ustalili, że mężczyźni porzucili w okolicy galerii dwa niewybuchy. Jeden w koszu na śmieci, a drugi w pobliskich zaroślach. Zauważył je przypadkowy przechodzień. Według wstępnych ustaleń to miny przeciwpiechotne. Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Z galerii pobliskich domów ewakuowano blisko 170 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
10: Prokuratura skierowała do Sejmu wnioski o uchylenie immunitetów posłów Łukasza Mejzy i Michała Wosia. Śledczy chcą im postawić kolejne zarzuty. Dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, o jakie czyny chodzi tym razem?
12: Łukaszowi Mejzie prokuratorzy chcą postawić zarzuty oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia dotacji przy organizowaniu szkoleń przez prowadzoną przez niego 6 lat temu firmę. Mejza miał w porozumieniu z inną osobą doprowadzić do niekorzystnego zarządzania środkami finansującej tę działalność agencji na szkodę w wysokości ponad 100 tysięcy złotych. W sprawie Michała Wosia prokuratura wnosi zaś do Sejmu o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Wcześniej Woś zgodził się na uchylenie mu immunitetu w sprawie nieprawidłowości w nadzorze nad służbą więzienną, kiedy był wiceministrem sprawiedliwości. Prokurator czterokrotnie wzywał Michała Wosia do osobistego stawiennictwa celem przedstawienia mu zarzutów. Poseł jednak nie stawił się na żadne z tych wezwań, a analiza jego zachowania zdaniem śledczych wskazuje na świadome i celowe utrudnianie biegu postępowania. Oba wnioski o uchylenie immunitetów zostały dziś przekazane marszałkowi Sejmu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
13: Przelotne opady deszczu, umiarkowany, miejscami silny wiatr, niekorzystne warunki biometeo. Tak w kilku słowach można określić dzisiejszą pogodę w Toruniu. Do wieczora obowiązuje alert dotyczący silnego deszczu z burzami, gradem i porywami wiatru do 65 km na godzinę. Jutro może pokropić, weekend raczej bez deszczu.
3: Muzyka. Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
0: Już po 16:00 spokojnej, bezpiecznej podróży do domu po pracy, pewnie jeszcze po drodze jakieś zakupy. Przypominamy także, że dziś startuje Festiwal Improwizacji Teatralnej. To jest ten wyjątkowy przypadek, kiedy to niespodziewane, spodziewane jest także przez samych wykonawców.

0: Robin Gibb, Juliet, pamiętam, miałem to nagrane na kasecie Stylon. A propos kaset, na naszym radiowym Facebooku pytamy was o te pierwsze niezapomniane, mam nadzieję, wasze kasety bądź płyty kompaktowe. Krzysiek napisał: pierwszą kasetę dostałem z podpisami raperów Peja, Slamsa, Tak na Legalu i Nagły Atak Spawacza. To było coś. No pewnie. Piotr pamięta, że pierwsza kaseta magnetofonowa, którą kupił, to był zespół Queen. Przewijanie na konkretny utwór We Will Rock You i odtwarzanie na okrągło. A Ania pamięta, że jej pierwszą kasetą była ta z bajkami zimowymi, której słuchała na okrągło. A wy pamiętacie, co to było? Zajrzyjcie na naszego radiowego Facebooka i powalczcie o fajny zestaw gadżetów.
1: Reklama.
2: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście.
1: Zaczynamy od egzotycznej propozycji muzycznej. Dziś o 20:30 w klubie NRD połączone polsko-indyjskie siły. Wystąpi formacja Sir Charles oraz specjalni goście. Szczegóły zdradza nam Stefan Kornacki.
2: Sir Charles to jest liryczny punk, energetyczna poezja. Gramy w trio. Myślę, że to jest mocna muzyka. Lakshmi Bomb to jest z kolei muzyka, którą ja nazywam taką muzyką, która wyciąga cię z butów. Jest to niesamowita taka dawka tanecznej, energetycznej muzyki. Mieszaninę właśnie wpływów hinduskich. Dużo jest tam też rapu, dużo elektroniki, ale przede wszystkim jest to czysta energia.
1: Energetycznie i hip-hopowo będzie także w sobotę w Kombinacie Kultury. Toruński Rap Night, odsłona piąta. Mnóstwo wykonawców, w tym także premiera albumu Rycka. Nowe oblicze. Mam dla was podwójne zaproszenie na to sobotnie hip-hopowe święto w Kombinacie, które startuje o 19:00.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
3: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Dane Tokio to hity pełne słońca w radiogramy. Przenosimy się z Tokio do Torunia, aby ostrzec kierowców, że od poniedziałku czekają nas kolejne utrudnienia. W związku z pracami na torowisku w ciągu wałów generała Sikorskiego pas zjazdowy w kierunku Alei Jana Pawła II zostanie wyłączony z ruchu na odcinku od przejścia dla pieszych przy Urzędzie Marszałkowskim do wysokości wyjazdu z ulicy Chorzycy. Takie utrudnienia mogą potrwać około tygodnia. A do 17 w radiogram m.in. The Weeknd i Carlos Santana.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Vox. Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Torimpex Tani Weekend. Od czwartku do soboty. Kurki 59,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Kalafior 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
17: Po reklamie.
18: Przelotne opady deszczu, umiarkowany miejscami silny wiatr, niekorzystne warunki biometeo. Tak w kilku słowach można określić dzisiejszą pogodę w Toruniu. Do wieczora obowiązuje alert dotyczący silnego deszczu z burzami, gradem i porywami wiatru do 65 km na godzinę. Jutro może pokropić, weekend raczej bez deszczu.
19: Słuchasz.

Carlos Santana, Smooth. W radio gra kolejny z hitów pełnych słońca, bez względu na to, jaka pogoda panuje teraz w Toruniu. Mamy kolejny rekord, a w zasadzie ma to Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Okazuje się, że ten będzie pękać w szwach. Na uczelnię spłynęło bowiem ponad 31 tysięcy zgłoszeń, o 7 tysięcy więcej niż rok temu. Największym hitem rekrutacji okazuje się być kierunek lekarsko-dentystyczny w Kolegium Medicum. Tu o jedno miejsce bije się niemal 44 kandydatów. No, można powiedzieć, że indeks na UMK, przynajmniej na niektórych kierunkach, cenniejszy niż bilet na koncert Harry'ego Stylesa.

0: minuty pełne słońca.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
7: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
1: Po reklamie.
8: Jest 17, to czwartek 23 lipca w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
9: Polskie wojsko uruchamia nowy program dronowy Perun. Rząd właśnie przeznaczył na niego 753 miliony złotych. Łączymy się z dziennikarzem Krzysztofem.
10: Witam, Dzień dobry.
9: Dzień dobry, Krzysztofie. Na czym ten program ma polegać?
10: Na tym, że Ministerstwa Nauki i Obrony oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mają razem z uczelniami rozwijać polski system dronowy i przede wszystkim wykorzystanie sztucznej inteligencji w tych dronach. Chodzi o to, żeby stworzyć system maszyn, które automatycznie, a czasem bez kontroli człowieka, będą strzec polskiego terytorium oraz wspierać naszych żołnierzy.
11: Każdy nowo wstępujący żołnierz będzie przechodził takie szkolenie, które umożliwi zastosowanie dronów odpowiednich do ich kompetencji.
10: Zapowiada wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Będą drony indywidualnego wyposażenia i te kosztujące miliony dolarów. Będą drony, które użyjemy tylko raz, drony kamikadze, i takie, które będziemy używać wielokrotnie.
10: Mówi wicepremier, na razie nie podaje jednak dat.
9: Czy bakterie potrafią współpracować w obronie przed antybiotykami?
12: Wygląda na to, że tak. Naukowcy z Uniwersytetu w Washington ujawnili niepokojący mechanizm błyskawicznego rozwoju oporności u pacjentów z ciężkimi infekcjami płuc.
9: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa.
12: Dzień dobry.
9: Na czym to polegało?
12: Dotąd wydawało się, że oporność pojawia się stopniowo w wyniku nagromadzenia mutacji w genomie bakterii. To daje lekarzom jakieś szanse, na przykład na zmianę terapii. Jednak u części pacjentów z mukowiscydozą tuż po rozpoczęciu leczenia antybiotykami oporność bakterii wzrastała nawet 10 tysięcy razy i to w ciągu zaledwie kilku dni. Po dokładniejszych badaniach stwierdzono, że te groźne bakterie nabyły fragmenty DNA, tak zwane plazmidy, zawierające geny oporności na antybiotyki od innych bakterii środowiskowych, które normalnie uznawane są za niegroźne. Najwyraźniej w walce z groźnymi zakażeniami trzeba będzie tych nieoczekiwanych sprzymierzeńców uwzględniać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: Czwartek to zdecydowanie chłodniejszy dzień w porównaniu do środy. Termometry w Toruniu pokazały dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia okolice 19 stopni. Do wieczora obowiązuje alert pogodowy dotyczący deszczu, burz i silnego wiatru. W nocy zobaczymy 13 kresek, a jutro w ciągu dnia 23 stopnie Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
8: Czwartkowe popołudnie już po 17:00. Przypominam wam jeszcze o naszym facebookowym konkursie. Pytamy was o samodzielnie kupioną pierwszą kasetę magnetofonową bądź płytę CD. Jeżeli pamiętacie, co to było, napiszcie i powalczcie o nasze radiowe gadżety. A to już jest Lady Gaga. Paparazzi!

0: Hity pełne słońca w radio gra Rickston, Me and My Broken Heart. Francja jako pierwszy kraj Unii Europejskiej zdecydowała się na wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15 roku życia. Nowe przepisy mają wejść w życie etapami. Pierwsze ograniczenia będą obowiązywać już od września. Spore zmiany także w polskich szkołach. Przypomnijmy, w szkołach podstawowych od września będzie obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych.
1: Dzieci używają tego mniej, ale jeżeli to jest wprowadzone w taki sposób, że mają możliwość skorzystania w razie jakiejś potrzeby, to myślę, że to jest zdrowsze niż to, żeby miały nieograniczony dostęp.
2: Na pewno lepsze skupienie będzie też uczniów na lekcji. Wtedy więcej komunikacji też z innymi będzie.
0: Dodam tylko, że to ograniczenie obowiązywać będzie w szkołach podstawowych, średnich, natomiast takiego obowiązku nie będzie, ale placówki same będą mogły

0: Kasia Kowalska, pieprz i sól ze smakiem. Ten weekend będzie pełen atrakcji, jak nie nocne rolkowanie, jak nie silent disco, to dochodzi jeszcze jedna fajna impreza sportowa. W sobotę 25 lipca od 10 do 13 na boisku zewnętrznym przy 9 LO, to przy Rydygiera i Łyskowskiego, odbędzie się drugi turniej z cyklu Wakacje z basketem w Toruniu. Profesjonalne warunki, oficjalne zasady FIBA 3x3, no i myślę, że mnóstwo dobrej zabawy i atrakcji pod czujnym okiem oficjalnych sędziów Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki. Oczywiście będą puchary, medale i upominki. W Radio gra do 18:00 za to kolejne hity, m.in. Michael Jackson i Ed Sheeran.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Po reklamie.
10: Czwartek to zdecydowanie chłodniejszy dzień w porównaniu do środy. Termometry w Toruniu pokazały dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia okolice 19 stopni. Do wieczora obowiązuje alert pogodowy dotyczący deszczu, burz i silnego wiatru. W nocy zobaczymy 13 kresek, a jutro w ciągu dnia 23 stopnie Celsjusza.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: Enrique Iglesias i Sean Paul, w ich kawałkach zawsze jest dużo słońca. Tak samo jak na antenie Radia Gra, bez względu na to, co dzieje się za naszymi oknami. Spokojnego powrotu, spokojnego wieczoru. My usłyszymy się jutro po 13, a za chwilę raport, a później Przemek Grabowski.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
4: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh! Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.
6: Jest 18, to jest Radio Gra, sprawdzamy najnowsze wiadomości.
7: 15 lat temu zgwałcił i zabił w Gdyni 13-letnią Izabelę. Przez te wszystkie lata pozostawał bezkarny. Do teraz sprawcę zatrzymali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 37-latek trafił do aresztu, grozi mu dożywocie. Dziennikarz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jak wpadł podejrzany?
8: Policjanci i prokuratorzy po umorzeniu śledztwa w 2013 roku przez lata prowadzili żmudne działania. Przesłuchali ponad 950 świadków. Pobrali prawie 900 próbek DNA. Zlecono w tym czasie blisko 150 opinii, m.in. z dziedziny genetyki, medycyny sądowej czy daktyloskopii. Wykorzystano nowatorską metodę typowania genetycznego poprzez analizę pokrewieństwa w szerokich bazach danych. W ten sposób udało się wytypować potencjalnego sprawcę, na którego wskazywały także inne ustalenia. Zapadła decyzja o zatrzymaniu 37-latka, tak mówiła Anna Banaszewska z pomorskiej policji.
9: Pobrali od niego materiał biologiczny i przekazali do dwóch niezależnych instytucji w Gdańsku i Krakowie. Analizy porównawcze DNA potwierdziły pełną zgodność profilu podejrzanego z materiałem zabezpieczonym na ciele ofiary w 2011 roku.
8: Mężczyzna przyznał się do zarzutów, a głośne zabójstwo sprzed 15 lat poruszyło mieszkańców nie tylko Pomorza, ale i całej Polski. Ciało nastolatki późnym wieczorem matka znalazła 300 metrów od domu. Przyczyną śmierci było uduszenie.
7: Do Warszawy przyjechali przedstawiciele Polonii z całego świata. W stolicy ruszyła druga edycja Polonia Camp.
10: Dzisiaj zaczynamy od zwiedzania Warszawy, poznawania Polski także przez zajęcia językowe i też poznawania przede wszystkim siebie, czyli tych osób, które tutaj do nas przyjechały. To grupa licząca prawie 1500 osób.
11: Na twarzach uczestników Polonii Camp widać uśmiechy, widać taką też pewnie ekscytację.
10: Mamy osoby, które po raz pierwszy przyjechały do Polski i myślę, że dla nich to jest największa ekscytacja.
7: Mówiła współorganizatorka Polonia Camp 2026 Małgorzata Kopka-Piątek z Instytutu Spraw Publicznych. Rozmawiał z nią reporter Jakub Rybski.
12: Dzisiaj w Toruniu zobaczyliśmy maksymalnie 19 stopni Celsjusza. W nocy termometry pokażą okolice 13-14 kresek. Nocne niebo będzie pochmurne, niewykluczone są przelotne opady deszczu. Jutro rano warto mieć przy sobie parasol, może pokropić. W piątek będzie cieplej, to 23 stopnie w najcieplejszym momencie dnia.
6: Hej, cześć, witajcie w czwartek, na wakacjach. Ja wiem, musimy przeżyć tylko dzisiaj to, co za oknem i już będzie lepiej. Przemek Grabowski z wami wakacyjnie, to będą wakacyjne hiciory. Wróci Kaskada i Dr. Alban już za kilka chwil, a teraz Shakira i Burna Boy wciąż na stadionie. Daj.

Abracadabra, wielki hicior zespołu Steve Miller Band. No i abracadabra, czary mary, hokus pokus. Zaczarowałem dla was pogodę. Jak już może słyszeliście, może nie. Idzie poprawa, będzie cieplej, będzie gorąco. No i znowu będzie można i trzeba wyskoczyć w shortach i oczywiście w sandałach. A na plaży także, może ktoś będzie niedługo. Daria Zawiałow, jak będziecie, to czekam na kartki pocztowe za chwilę. Złamane serce jest okej. Okay.

Niezapomniany, optymistyczny hit od Belindy Carlisle, Heaven is a place on earth. Tak, niebo to miejsce na ziemi. Niebo to także zapach kremu z filtrem, słuchajcie. Okazuje się, że taki zapach kremu z filtrem potrafi wywoływać wspomnienia nawet po wielu latach, bo mózg bardzo mocno łączy zapach z emocjami. Niektóre wakacje wracają wtedy jednym oddechem. Ja też tak mam, jak tylko wyczuję zapach olejku, to od razu czuję się jak na wakacjach. A na wakacjach z Radiem Gra kolejny hicior, który polecam wam, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie o tej porze, śpiewa Alex Warren, jego Passenger.

0: Geta z wielką przyjemnością remiksuje hity. Przerobił kiedyś przecież nawet What is Love, Hadawaya, tak na swoje. No i tutaj remiksuje hicior Milki, Just the way you are. Do tego Tańczy świat. A za chwilę chłopaki z przeboju Waka Maka Phone. Jakiego Waka Maka Phone? Microphone. Oczywiście Bomb Funk MCs, ale po sukcesie Freestyler przerobili także na swój styl Something Going On. No i to za chwilę w Radiu Gra. Wrócimy też do muzyki Brytyjczyków z London Beat. Przypomnę wam I've Been Thinking About You.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.
11: Dzisiaj w Toruniu zobaczyliśmy maksymalnie 19 stopni Celsjusza. W nocy termometry pokażą okolice 13-14 kresek. Nocne niebo będzie pochmurne, niewykluczone są przelotne opady deszczu. Jutro rano warto mieć przy sobie parasol, może pokropić. W piątek będzie cieplej, to 23 stopnie w najcieplejszym momencie dnia.
12: To jest Radio Gra.

0: Bujamy się pozytywnie, Blondie, The Tide is High. Radio gra z wami na wakacjach i na lato. Także hity, które są śpiewane do dzisiaj przy ognisku, co na przykład może być śpiewane, jeśli chodzi o angielskie takie hiciory. No na pewno Never Gonna Give You Up. Kto pamięta, kto kojarzy. Rick Astley. Przypomnę wam już za kilka chwil, a za moment u nas another house'owa petarda tego lata, czyli Talk to You.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
11: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
12: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
11: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
2: Po reklamie.

próbują naśladować jego styl. Wiecie, no kręcimy rączkami w lewo i w prawo, tak jak on w teledysku Never Gonna Give You Up. Rick Astley ma teraz nowe życie, także dzięki TikTokowi. Za chwilę Jason Derulo, a teraz Ricky Martin, który przecież kiedyś też nagrał hit na mundial i to były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej we Francji. Kto pamięta, kto kojarzy, Ricky Martin w Radiu Gra.

0: Kiss the Sky od Jasona Derulo, który chyba posłucha swoich fanów. Niektórzy byli bardzo oburzeni tym jego nowym basenem w podłodze. Jason zrobił sobie w salonie pod podłogą basen. Wszystko widać. A w tym basenie, słuchajcie, mały rekinek. Ja to bym się tam bał siedzieć na kanapie, naprawdę. Tak więc najprawdopodobniej Jason Derulo jednak rybkę wypuści. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę człowiek, który nie ma jeszcze prywatnego basenu, a na pewno już nie ma w tym basenie rekina, zaśpiewa Wiktor Waligura.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum. Grill Patrol.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po reklamie.
11: To jest

Członk Ralf, wielki hicior o Tesher, a ja mam dla was podpowiedź, jeżeli wybieracie się nad morze, to proszę pamiętać, że tam czasami mewy potrafią uprzykrzać życie. Potrafią nawet całe frytki sobie zabrać. Ale jak sobie z tym poradzić i co warto wiedzieć? Musicie wiedzieć, że mewy to potrafią rozpoznawać ludzi, którzy je wcześniej karmili. Tak więc najlepiej tego nie robić, one sobie zawsze coś tam znajdą przy plaży. Lepiej dwa razy pomyśleć, zanim podzielimy się frytkami, a ja dzielę się z wami słonecznymi bitami w Radiu Gra. Teraz Alok i jego Dive Into Me.

Nasza kolejna nowość na wakacjach z Radiem Gra, David Guetta i Bibi Rexha ponownie razem przed chwilą w numerze Sad Girls, a już za chwilę u mnie DJ Rolnik. Dosłownie, bo Calvin Harris to nie tylko producent, to nie tylko człowiek, który miksuje muzykę na imprezach i festiwalach, ale ma także swoje rancho w Hiszpanii. No i tam uprawia swoje pomidorki, pewnie codziennie robi w ziemi. Za chwilę Rihanna i Calvin Harris, niezapomniane We Found Love.

0: sklep. Biedronka.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
8: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Gra.

0: Nasze wieczorne spotkania w Radiu Gra to także winylowe klasyki. Tutaj z czarnego krążka od razu brzmi lepiej, prawda? Jakoś tak bardziej soczyście. Chris DeBarque i jego High on Emotion. Koledzy w radiu mówią, że to nie Chris DeBarque, tylko Chris DeBarszcz powinno się czytać, okej? Okay, tak się umówmy, to był Chris DeBarszcz. W Polsce przynajmniej. Zostańcie z Radiem Gra za chwilę, męskie granie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Sil wybrane rodzaje teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Po reklamie.

Baila w prawie Morena, to Cukero. Wieczorowo w radiu gra, okej, przeżyjmy jeszcze tylko ten wieczór i już od jutra poprawa pogody. I to praktycznie sprawdziłem w całej Polsce. I w końcu ci, którzy wybrali się na przykład na swoje wakacje gdzieś na północy, będą mogli się trochę nacieszyć. No przynajmniej jeden dzień na urlopie będzie słoneczny i będzie można zdjąć ciepłe bluzy. Olivia Adams teraz na te cieplejsze wakacyjne dni w radiu gra. Jej Never Say Never.

0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

Żyje, ktoś go widział gdzieś w Stanach Zjednoczonych, a to pewnie był jeden z wielu sobowtórów. Niektóre sobowtóry to są naprawdę podobne do króla popu. Są tacy ludzie, którzy tańczą prawie, a nawet prawie, że tak samo jak Michael Jackson, król popu w niezapomnianym hicie Beat It. A u nas na wakacjach z Radiem Gra kolejna nowość. Po 13 latach ponownie razem. Alesso i One Republic chcieliby powtórzyć swoje sukcesy, tym razem w produkcji In Your Eyes.

To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Gra.

Never Let Me Down, pozytywnie wieczorowo do kolacji na wakacjach z Radiem Gra, Vice i Tom Gregory. Właśnie, a jak tam wasze wakacyjne kulinaria, bo to się okazuje, że w trakcie lata i na wakacjach w szczególności, to ludzie częściej próbują nowych smaków niż przez całą resztę roku, bo urlop to najlepszy moment na kulinarne odkrycia, albo przynajmniej na jakiś piknik w parku, w lesie. No to piknikowo teraz Enrique Iglesias u nas, Bailamos.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
4: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
3: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
4: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
3: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
4: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
3: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Po reklamie.

Kto pamięta pierwszą taką bardziej poprokową wersję tego hitu, Loveful, pamiętacie kto to zrobił? To ekipa The Cardigans. No i tutaj w remiksie od Two Colors, Przemek Grybowski, witajcie wakacyjnie, czwartkowo po 21. Nasze letnie spotkania to także winylowe klasyki. Zróbcie głośniej teraz niezapomniany hit od Jazzu. Może ktoś usłyszy te trzaski, też z pozdrowieniem dla tych, co na trasie z radiem gra Don't Go.

O wielkiej miłości był to hicior Roxette, The Big L. Za chwilę fajna nowość w Radiu Gra na wakacje. A słuchajcie, naukowcy odkryli coś nowego. No prawie Amerykę tutaj odkryli, że ludzie podczas urlopu to częściej chodzą boso niż przez cały pozostały rok. No na pewno w wakacje można sobie pochodzić, a nawet trzeba boso, chociaż po mieszkaniu, jak nie po plaży albo nie po trawie. No w zimę chodzenie boso to tylko dla twardzieli. Teraz obiecane wakacyjne nowości u mnie. Wracają przyjaciele z projektu Switch Disco, dwójka DJ-ów w numerze Voices. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
3: Po reklamie.

Michael Stipe i przyjaciele, czyli zespołu R.E.M. Losing My Religion. Taki klasyk, takie wieczorne wspomnienia. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. No i na koniec numer, który może ktoś kiedyś miał na kasecie, słuchało się w Polonezie, może małym, dużym Fiacie, fotonowela od Iwana. Jak to brzmi, tak nawet romantycznie po latach. Zróbcie głośniej.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Media Expert.
12: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
2: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
1: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
2: Przykłady?
1: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
2: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
1: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
2: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.